0: She crazy. Crazy.
1: Oh. Tate, pešehodci te nesou igračky. Vnímávej, molete.